Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu za

0: Lady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
2: Słonecznie w Poznaniu może zrobić się dopiero po południu, ale niewykluczone też przelotne opady. Na razie 10 stopni na termometrach, w sumie dzisiaj będzie 21. Wiatr niezbyt silny, ciśnienie słabe. Na ulicach Poznania na razie pustawo.
0: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
5: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
6: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać.
5: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
4: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
7: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
4: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londynu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dzisiaj drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
0: SK Poznań News.
2: Natalia Krystek pikietowali pod komendą wojewódzką i złożyli znicze na Mickiewicza. Anarchiści z grupy Rozbrat protestowali przeciw brutalności policji i domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy. To po poniedziałkowej interwencji na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec awanturującego się świadka, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy potrzebującej osobie. Mężczyzna zmarł, sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok. Biegły lekarz wstępnie wykluczył udział policjantów w śmierci 40-latka.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku, to po pierwsze. Po drugie, tłuste bity, więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
10: Chlebek świeży jest?
11: Jest.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: Dzień na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka, dobra, czarna i lecimy. Dobra.
0: No to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O. O,
3: jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie chcesz jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie, wystarczy mi tą, co mam, bo ją kocham.
2: Dobra, to co na talerzu?
3: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to wszystko zjem.
2: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
3: W piżamie. Jankes. Jankes.
1: I Wiktor. Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ale jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie.
0: Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś

0: Śniadań.
1: Bo wstaję o drugiej nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację, to ujadzi.
1: No, ale zdradziła... Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziła się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne pracowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy. No i lećmy, lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś.
2: Byłem.
1: No, ale pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak. Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej,
1: Szefak
2: patrzymy.
1: Był.
2: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego
0: z kwadratową fryzurą.
2: Mm-hmm. Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? No.
1: Pewnie.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm springing in a race. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
9: Na termometrach w Poznaniu 11 stopni. Dzisiaj w sumie będzie tych stopni 21, ale to po południu. Wtedy też dopiero zrobi się bardziej słonecznie, bo do południa raczej chmury będą królować na niebie. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, no to mamy zmiany w organizacji ruchu w okolicach Stadionu Miejskiego, to w związku z trwającymi tam maturami szkoły w chmurze i zwężenie na Garbarach przy szpitalu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się, ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
11: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
10: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
12: SK Sport News.
10: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
13: Jan, Skana i Wiktor w Radiu SK.
14: Dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
15: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No, no dajcie znać, aż tutaj się oblizałem.
14: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo, że...
15: Dzisiaj też meczyk się szykuje, ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
14: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje i też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem, uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folice tak? Takiej?
0: Dziadek
1: dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa. Radio SK.
4: Zasrana telewizja!
5: Reklama. Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja Poznań, ulica Kamiennogórska 7 w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
10: I po reklamie.

0: To co? Kto robi zakamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło. Ha!
2: A jak ma na imię?
0: Kinga!
3: Kinga!
0: Kinga!
2: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
2: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
4: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwa się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwa się!
4: 28.
0: Idealnie.
2: Najlepszy wiek.
0: Mieć 28 lat. Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
2: Ale mi też tak zostało. A ty, na ile się czujesz, Kinia?
4: No tak na 22.
0: O, to też fajnie. To też dobrze.
2: Bardzo dobrze.
0: Zawsze.
2: Na co dzień jesteś panią księgową?
4: Tak, zgadza się.
2: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
4: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Mm. Dobre to czy niedobre?
4: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, bardzo czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
2: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej.
0: Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
4: Mm-hmm. Ja obstawiam moją ukochaną, chrzestną Iwonkę.
0: A, to
2: i tak też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak, tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
4: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
2: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
4: Super.
2: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
4: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Co i to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
2: uważaj,
0: ciebie.
2: Uwaga. Dla ciebie, especially.
5: 100 lat, nie żyje, żyje nam.
2: Mwah.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię. A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
2: Właśnie tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I

0: bilety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
7: 11 teraz na słupkach rtęci. W sumie dzisiaj będzie jeszcze odyszkę więcej. Dzień raczej z tych pochmurnych, a po południu niewykluczone przelotne opady. Wtedy też nasili się wiatr. Ruch coraz większy w stronę centrum Poznania, między innymi od strony Swarzędza i Suchego Lasu.
5: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Jest to Siurma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
9: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
8: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
10: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
8: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
11: SK Poznań News.
7: Natalia Krystek, 24 osoby ewakuowały się wczoraj z budynku przy Strzeszyńskiej w związku z pożarem hulajnogi elektrycznej. Strażacy zgłoszenie dostali kwadrans po 13. Przed ich przybyciem pojazd był już wyniesiony na zewnątrz. Nikt nie ucierpiał. Poznań Jutra to nowe stowarzyszenie Mariusza Wiśniewskiego, a w nim poza prezesem w osobie byłego wiceprezydenta, między innymi radni Monika Danelska i Tomasz Stachowiak oraz były radny Artur Gumny. Stowarzyszenie ma integrować, wzmacniać wspólnotę samorządową, wspierać rozwój województwa i stać na straży legalności działań władz lokalnych.
12: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
13: Więc wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jak jest u was, dajcie znać.
12: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
14: KSK. Gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
13: Teraz u nas kombi słodkiego, miłego życia.
12: Bubble tea na śniadanie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj SK. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak
0: pana.
1: Jest. Dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie, a my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem o te dwie butelki. No nie, ale ja mam... Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj? 2341 złotych i 50 groszy.
0: Brawo!
1: Naprawdę
0: rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę.

0: Piosenka lekarzy, nie chcę zbadać, badać. Wiem.
1: Właśnie, prosimy nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: Siódme wygrywa.
2: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa. Mam też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: Miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, zabieramy się za siódme wygrywa.
2: Choć wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę być pełne znieczulenie, czy...
2: chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobra.
2: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co? Siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
4: Cześć. Co to ale przyłączy się na telefon, prowadzę.
2: No właśnie. Bo
1: ostrożnie,
2: nie wolno tak.
1: No.
2: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma.
2: Ojej,
1: to lepiej było wtedy, przepraszam.
2: Daj jakieś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
2: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy. No,
1: musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
2: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
2: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się, no dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenia była, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, halo, cześć.
1: Pierwsze. Od razu lepiej.
2: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
5: Tak.
1: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
3: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
2: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
3: O, właśnie. Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
2: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu.
1: W czerwcu,
2: tak jest. I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
2: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
2: Czy Fuard Boyard?
5: Gra w ciemno.
2: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
7: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
2: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej. Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
5: Tata, mama, proszę.
1: Proszę? Mhm. Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy.
2: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: To prawda.
2: To właśnie.
1: Dobra, lecimy.
3: Szóste.
2: Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie? Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
5: 5 stów.
2: Kurde, wiedział. No.
1: Dobry jest słuchacz.
2: No, naprawdę, inteligentna bestia.
1: Bądźcie z nami. Siódme. I uwaga, dojechałeś do 7, teraz nie popsuj. Nie ma kamy, to może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
2: Czas start.
1: Nawet nie może.
5: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no kozak.
2: Jakby się działa obok.
1: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
2: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
1: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
2: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
1: Dobra?
5: Fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
2: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
1: Z rana.
5: Śmiejcie się jak kama.
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: 25 minut po 7 za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, czy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na SKPL, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
13: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
14: To pomysł.
13: Pomysł?
14: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
13: Ale jak?
14: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
13: Oczywiście.
15: Zmieniajmy razem Poznań. Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
19: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku Trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
20: Zagęszcza się korkowa mapa Poznania. Warto przy tym pamiętać, że mamy jeden pas niedostępny na Garbarach na wysokości szpitala, to do piątku. No i poza tym zmiany w organizacji ruchu na Bułgarskiej w okolicach stadionu w związku z maturami. Tutaj też spodziewajcie się sporych korków. Dzisiaj do 21 stopni pokażą termometry w Poznaniu. Po południu może coś przelotnie popadać, może też silniej zawiać. Na razie 12 na plusie i pochmurny poranek.
19: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku Trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
18: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
21: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporterski Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
22: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
21: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów. pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły 3 osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
1: SK Sport News.
21: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura. 38 minut po godzinie 7.22 kreski, będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
2: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
0: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
0: To ładne z plaży takie, prawda?
2: La la la la la la.
0: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
0: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
2: I nie wylewajcie wody po parówkach.
0: To się nadaje na herbatę.
2: To jest zupa parówczanka.
0: I Wiktor. Ale kiedyś byłem, pani, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki. I pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę.
2: I pójdziemy. Reklama.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska 12.pl.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję.

0: Od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj. Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
1: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu.

0: Rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
1: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
0: No to teraz to, wie pani, dało mi to do myślenia.
1: Dlaczego? Nie rozumiem.
0: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
1: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
0: Ja rozumiem.
1: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego zostaną zmiksowane.
0: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
1: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
0: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
1: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
0: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
1: A, to pani powie. Marta!
2: Mamo, jesteś kręcę na radio
0: SK. O kurde, no ten głos jest mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosy wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
7: Jak będę w sanatorium?
6: Żeby męskie granie się rozłożyło. Ja się

0: Od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Ale słuchajcie, jak
4: ja. Maxika.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów, bo warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
3: A, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
3: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS, że słucha radia.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą

0: Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
1: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
0: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą

0: Trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
1: SK Poznań News.
2: Natalia Krystek, 7 tysięcy e-papierosów bez akcyzy o wartości około 520 tysięcy złotych przejęli policjanci z Poznania. To wynik dłuższego śledztwa w sprawie przemytu z Niemiec. Pod koniec kwietnia zatrzymali busa z nielegalnym towarem. Za kierownicą siedział 19-latek. Grozi mu wysoka grzywna lub więzienie. W całym kraju kryzys demograficzny, a w Śremie coraz więcej urodzeń. Tamtejszy szpital powiatowy uzyskał tak zwany drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii. To oznacza dodatkowe uprawnienia w leczeniu, na przykład możliwość pomocy pacjentkom z patologią ciąży.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Dwie minuty po ósmej, dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
6: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co, zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte?
5: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
6: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
5: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, wiem, słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Kamilito Nosilito gra dzisiaj z nami także.
3: Pięć słów.
1: Czyli jest... można wybierać też, Kamila też mogła,
4: można żeby wybrać.
5: Promocja, bo... mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to...
2: Zwalaj na mnie.
0: No nie było, nie było pełnego
2: Zwalaj
0: portfela.
2: Zwalaj na mnie, dobra. Jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
6: Ja wybieram dzisiaj Jampesa.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 500, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Jampes, co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak, wiesz, poznać jej umysł?
1: Powiedz coś o sobie dokładniej. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje, czy masz chłopaka?
6: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: No to
6: jestem trochę wystresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
2: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
2: Wynochaj Jankes, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale Jankes wygląda takiego maturzystę intelektualnie. No, także damy radę. Wynocha, już.
7: Czy na maturę mogę wejść w czapce?
2: Tylko w garniturze.

0: Jankesa nie ma. Zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga. Pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
1: Nauka.
2: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
2: Drugie. Koncert.
1: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
1: Samochody.
2: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
1: Słodkie.
0: Tu może mieć problem chyba. Ale będzie dobra, miał, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
1: Warzywa.
2: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
2: Trzymamy kciuki.

0: No tutaj też chyba będzie miał problem.
1: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich pięć skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
0: Trzymamy kciuki.

0: Stany!
1: Tak, trzy stówy!
2: Jankes! Jeszcze mamy szansę na rekord.
1: Jest jeszcze jedna
2: czapka
1: stówka.
2: Czapka cię ciśnie w głowie, za
3: Karola,
2: dobrze idzie.
3: Karola, dobrze jest, co?
4: Ostatni wyraz.
5: Bardzo.
4: Ostatni wyraz to dieta.
3: Dieta.
4: Co Karola powiedziała na dietę?
3: Dieta. Bez sensu? To nie?
1: Bez sensu, dieta
5: to,
1: bez
5: co
1: sensu.
5: Co się je podczas diety?
1: To podpowiedziała. Co się je podczas diety, no?
0: Kalorie.
3: Dieta,
1: powietrze.
3: Dieta, szukam, tak. Szukam po tej naszej
4: dobrze
3: głowie, Karola.
4: Dieta. Nie widać po oczach, żebyś myślał.
1: Takie zbłąkane oczy.
3: Zdejmij okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
1: Strzelaj.
3: Dieta. Chudność, szczupłość, waga. Waga!
4: Niestety.
1: A Karola, było tak blisko.
4: Co powiedziałaś?
3: Co było?
5: Warzywa.
4: Warzywa.
1: Warzywa.
4: Ale Karola, mamy dla ciebie to ważną informację. Karolina!
6: Zgarniasz!
4: 300!
5: Super, dziękuję bardzo.
3: No i co? Można iść na maturkę teraz.
1: Tylko nie bierze Jankesa na maturę.
3: Nie, to nie było tak źle.
4: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
3: Właśnie, jaki? Hista?
5: Dzisiaj podstawowy angielski.
3: Angielski?
4: Yes, of course, yes, very good. Goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
5: Thank you so much.
4: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
3: Ty rzeczywiście masz podstawowy, tak.
1: 4 lata w liceum jak krew w piach.
3: Poszło.

Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to by

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Noc, pas startowy i golf, jakiego jeszcze nie było. Już 9 maja Port Lotniczy Ławica zaprasza na PKO Bank Polski Night Longest Drive Poznań Airport. Świecące piłki, najdalsze uderzenia i świetlne trajektorie widoczne z górki spoterskiej. Spektakularny finał od 21.30 do północy. Prowadzenie Jacek Persson. Skrzydeł imprezie dodaje Red Bull. O muzykę zadba DJ Hammer Kot. Dla publiczności bezpłatny parking przy górce spoterskiej. Wjazd od ulicy Bukowskiej. 9 maja w Poznań Airport. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
12: Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach, po południu niewykluczone przelotne opady deszczu. Dzień pochmurny z popołudniem i wieczorem nieco bardziej wietrznym, no i deszcz może wrócić późniejszą nocą. Na ulicach utrudnienia mamy nadal na Garbarach, na wysokości szpitala jeden pas jest zajęty. Poza tym uważajcie na zmiany w organizacji ruchu. Przy Stadionie Miejskim na Bułgarskiej tam trwają matury.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
14: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
13: Aktualnie linia ognia.

0: ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala. A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
1: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
0: Dzień dobry.
2: My to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko, że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
0: Bigos z czajnika?
3: No, tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
1: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
4: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka. O!

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast Cars Superstars.
2: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
2: No. Najniższy. Ja mam wysoki APK, jestem cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
2: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
2: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
2: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
3: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: I Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje

0: inwestycji Wieża Jerzyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jerzycach. Nie czekaj. Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
1: I po reklamie.

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna. Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe. To też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie. No dobrze.
1: Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także.
0: No,
1: także
0: więc ja niedobrze
1: dzisiaj dostałem.
0: Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka,
1: o, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka, zazwyczaj to był serek żółty. Na

0: nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka,
1: o, tak.
0: Na to jajeczko na twardo, przepraszam, tak. Pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka, zazwyczaj to był serek żółty. Mm-hmm.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding z Radio SK. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śnieniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no. No nie, nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No

0: W kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny.
1: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa, od ludzi, którzy tym się zajmują.
0: Nikt nic nie powiedział.
1: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
0: Na Cyprze.
1: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy. To będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
0: Tak. Jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
1: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
0: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: I tylko w naszej apce.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
21: Dziś w Poznaniu niewykluczone mrzawki przez cały dzień, właściwie zwłaszcza teraz, w najbliższych godzinach i po południu. Do 21 stopni na termometrach, w tej chwili tych stopni mamy 13. Na ulicach Poznania wciąż wzmożony ruch, między innymi na Bałtyckiej, na Niestachowskiej i na Świętego Wawrzyńca.
19: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19.

0: Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin ranny. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
3: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
3: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. A maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
6: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
7: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
8: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
3: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Poznań. News.

0: Jego to myślę, że na spokojnie.
1: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
3: SK Poznań.

0: zbudować.
1: To już nie halo, nie?
2: Mówią mieszkańcy Swarzędza, limit dla tekstyliów to 10 ton. Najwyższe opłaty za parkowanie w Polsce, a w centrum miasta dalej ciasno. ZDM ma nowy pomysł.
3: Wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum.
2: Mówi Jan Gosiewski z ZDM-u. Wstępnie mówi się o ograniczeniu parkowania w paru miejscach w centrum do 3 godzin.
4: Łohoho, ajajaj, gdybym wam tak przypomniał numer Moja Panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i Komu miałbym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:30, a Westy już grają, Michu Sobkowski, zapraszam.

0: Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
2: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do JAW! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpigaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. JAW, środa wielkopolska, Berwińskiego 1.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.
6: I po reklamie.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka i najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a później od 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype, czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, idiomowe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę, bardzo spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin za chwilę, później Spirit House Mafia w SC.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
7: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim

0: polskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: I po reklamie.

0: podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
17: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
20: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
22: Sytuacja na poznańskich ulicach w normie, jak na tę godzinę. Uważajcie, na kolejowej doszło do poważnej awarii auta i to tak na środku między pasami, zaraz za skrzyżowaniem z Potockiej w stronę centrum. Tam być może jeszcze są utrudnienia. 14 stopni na termometrach teraz, w sumie dzisiaj 21. Może kropić raz po raz, zwłaszcza po południu, a w nocy to już regularnie popada. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię taki zapach wiosennego deszczu w powietrzu.
21: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
23: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki, zapraszam. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne.

0: Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
1: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
2: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój, niebezpieczeństwo.
0: W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
3: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
0: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
4: SK Poznań News.
5: Natalia Krystek, mniej więcej teraz rusza sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po awanturze z policją na poznańskich Jeżycach. W poniedziałek późnym wieczorem służby udzielały pomocy innej osobie.
6: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
5: Mówi Andrzej Borowiak z policji. Po jakimś czasie 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Biegły lekarz wstępnie wykluczył udział w jego śmierci osób trzecich. Zgon nastąpił w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. Wyniki sekcji powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin.
7: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sepkowski. Witajcie!

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to morze martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraśnu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joy, End of Beginning, Wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, Wesce. Radio
1: SK. Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
7: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość, duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: Klasyka Coolio i Gangsta's Paradise na antenie Radia SK. Szybko policzyłem, Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam, to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie MVC.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Hej, Ikea! Super!

0: Zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Hej Ikea! Super! O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska. Eska.

0: która wstrząsnęła Polską, dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporterski Rafał Różycki.
1: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
1: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
2: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
0: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
3: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu.

0: Gibbs, Dope House i For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, to powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. coś próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: I po reklamie.

0: It's My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia. Dopóki się nie dowodzisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na iOS-a i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.

0: Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z siebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift w SC zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: oferujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
12: Dzisiaj w Poznaniu może nie gorący dzień, ale całkiem ciepły. 21 stopni na termometrach to maksimum. Jest to dzień dość pochmurny z przejaśnieniami i niewykluczone jeszcze jakieś mrzawki, a w nocy i jutro rano grubszy deszcz, który glebie bardzo się przyda. Na ulicach ruch nie za duży, jak to o tej porze. Utrudnienia między innymi na Garbarach, tam zwężenie do jednego pasa na wysokości szpitala.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
13: A podejrzanym zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać.

0: Gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
1: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z lasów państwowych.
0: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
2: SK Poznań News.
3: Natalia Krystak jest w policyjnym areszcie. Dziś po południu będzie przesłuchany. Sprawca ataku nożem lub maczetą na poznańskim osiedlu maltańskim jeszcze nie usłyszał zarzutów. W niedzielę późnym wieczorem na terenie zamieszkałych ogródków działkowych mężczyzna miał ranić dwie osoby. Poszkodowani trafili do szpitala z ranami niezagrażającymi życiu. Biegną dla tych, którzy nie mogą. Wings for Life ponownie zawita do Poznania w niedzielę. Od 12 będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK, m.in. na Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Roosevelta, Alei Niepodległości, Kutrzeby, Garbarach czy Przybyszewskiego.
4: 2 minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zaliczam? Tu Hanczak, witajcie!

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvin i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram. Co też na SK.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek. Ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na SK.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów.

0: do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: I po reklamie.

Na zegarkach 12.32 Forever Young, no to chyba o Madonnie. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować. A zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso, Bring Your Love. Do tańca, nie do różańca teraz.

I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Say Nights Me za nami. Za kilka chwil między innymi PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy, wyprzedany, mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie. Radio SK.

Widziałem dzisiaj w internecie promocje na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam storiesy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.

0: daniu, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpigaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od

0: Albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
7: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
8: O tej porze przez Poznań jeździ się gładko i przyjemnie. Sam jechałem i naprawdę nie ma dramatu. Postoicie może przy tych największych skrzyżowaniach. Ciasno jest na Królowej Jadwigi w okolicach węzła Wierzbieńcice. Na termometrach 18 stopni maksymalnie. Może dzisiaj też pokropić.
6: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu.

0: programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
2: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
1: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
3: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
1: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
4: SK Poznań News.
5: Paweł Adamczewski. 20 milionów więcej z biletów wpłynęło do miasta w 2025 niż rok wcześniej. Coraz częściej kupujemy bilety online lub przez aplikacje, mówi Bartosz Szczebiatowski z ZTM-u.
6: Wcześniej dominowały biletomaty, one zostały zdetronizowane.
5: W 2025 kupiliśmy o 1 000 000 biletów więcej niż rok wcześniej. Pierwsze nowe autobusy wodorowe dotarły już do Poznania. MPK zamówiło łącznie 9 takich pojazdów. Te zamiast spalin emitują jedynie parę wodną, mają też systemy zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.
7: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka.
8: Już pożałowałem, że zapytałem.
7: 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael, ale Hanczak, dzień dobry.

0: To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Kanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
0: Tak.
2: Frytki.
0: O tak. No i oczywiście...
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
3: Autopromocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powróci.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl,
4: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica

0: Szwajcarska 14.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: I po reklamie.

0: Na Eskowym Zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G. już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha! Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
7: I twój znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, od

0: wyposażone na wilgoć i kurz warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.

0: I od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy
2: głosówkę.
1: Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie. Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.

0: obronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Na ulicach Poznania jest względnie spokojnie. Więcej samochodów jest w okolicach ronda Starołęka i ronda Rataje. Poza tym stoją garbary w okolicy szpitala. Ciasno też na Królowej Jadwigi do drogi Dębińskiej. Sporo samochodów na Niestachowskiej i Lechickiej.

Ronda rataje. Poza tym stoją garbary w okolicy szpitala. Ciasno też na Królowej Jadwigi do drogi Dębińskiej. Sporo samochodów na Niestachowskiej i Lechickiej.

0: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
3: Jest po prostu tragedia.
4: No załamuje ręce, płakać się chce.
5: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
2: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku zdawał egzamin z języka angielskiego.
6: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
2: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
7: SK Poznań News.
8: Paweł Adamczewski. Przełom w sprawie śmierci 13-latki z okolic Nowego Tomyśla z marca tego roku.
9: Za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
8: Powiedział nam Andrzej Borowiak z policji. Podejrzany trafił do schroniska dla nieletnich. Na odcinku A2 między Świeckiem a Koninem ruszyły wiosenne prace utrzymaniowe. Po zimie służby sprzątają nawet 800 km nawierzchni i myją setki kilometrów barier. Prace trwają całą dobę, więc mijając służby, zachowajcie szczególną ostrożność.
10: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na sk.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody

0: Hej, to był mój tekst.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity do Gorgeous Project oczywiście na antenie Radia SK zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko. Radio
1: SK. Reklama. Zakupy tylko w Spoe. Danone Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Grunwald Między Drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald Między Drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie no, na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi i gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni.

10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
1: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
12: Na drogach w Poznaniu o tej porze już postoicie gdzieniegdzie w korkach. Stoi nam Niestachowska, Świętego Wawrzyńca, ciasno też na Głogowskiej w okolicach skrzyżowania z Hetmańską i na Jana Pawła II do skrzyżowania z Baraniaka. Na termometrach mamy teraz 18 stopni i wieczorem może popadać deszcz.
10: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
14: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
15: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego po pewnym czasie.
13: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
13: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
17: SK Poznań News.
12: Paweł Adamczewski. Wielkopolscy strażacy jadą walczyć z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Do akcji skierowano specjalny moduł GFFF Poznań, wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów w trudnym terenie.
18: Zostaną skierowani do działań ratowniczych.
12: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Na miejscu działa już ponad 100 zastępów Straży Pożarnej. Zmiany w komunikacji i utrudnienia na drogach podczas niedzielnego biegu Wings for Life w Poznaniu między południem a 14. Inaczej pojadą autobusy miejskie i podmiejskie. Problemy mogą pojawić się także na trasie do Ławicy.
19: To 2 minuty po 15 wesce. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem 2 dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Tabletka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy,
0: no
1: tak.
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Od razu mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to, wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771. Kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa... Środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy?
1: Po pracy.
0: No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: tam znajdź.
1: Było,
2: minęło.
1: Sanach dla was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień.
3: Środa, dzień smroda, można nie myć nóg.
1: Monika, jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
4: Dlaczego?
1: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status. A zatem ani podniesione, ani obniżone.
4: Ani umyte, ani brudne.
1: Radio SK. Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Zakup.

0: Lub Jakobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz z połem.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: I po reklamie.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjal od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
14: Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
15: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowa część

0: Obiecaliśmy wam Icona i Cardinal Official i tak oto Danger Rose znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy to słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
3: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
1: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej, jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
3: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
3: aktualnie
0: ty gadasz?
3: Mam prawie 21,
0: ja
3: więc
0: cię
3: no już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
3: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
3: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
3: Myślę, że tak, mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale, my nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Grunwald Między Drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7.

0: godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.

0: Runaway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, okay, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
2: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
2: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
2: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
2: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
2: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
2: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
2: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
2: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył... Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
3: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Siedem.
3: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy, łącznie daje ci to 6 punktów i 1 błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Cornelia, poszło ci zawodowo, właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Cornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
3: A jutro, najnowsza płyta, tak.
0: Na a winyl. Jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
2: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Cornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
2: A, lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Hozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety te temperatury Pawełku, Bałtyku są nie dla mnie.
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
1: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
0: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
1: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
0: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce.

0: Rentuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz je przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
8: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
13: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
14: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
15: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen

0: miejsce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To będzie ostatnia reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
7: Cały czas gęsto na drogach, postoicie na ulicy Dolna Wilda w stronę A2, ciasno też na Hetmańskiej, na Niestachowskiej i na Królowej Jadwigi. Na termometrach 18 stopni, ale ta pogoda dzisiaj taka, że nie wiadomo jak się ubrać, warto mieć ze sobą kurtkę, bo może przelotnie padać.
5: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
9: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
10: Budynki drewniane, wszystko.
11: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
9: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
8: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
8: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
13: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do

0: Paweł Adamczewski. Mówienie o emocjach główną przeszkodą w zgłaszaniu problemów przez młodzież. To wniosek z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w Tarnowie Podgórnym.
1: Mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne.
0: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Ankietę wypełniło ponad 1700 uczniów. Nowy park kieszonkowy powstał na Łazarzu przy ulicy Chłodnej. Pojawiły się nowe nasadzenia, ścieżki, leżaki, hamaki i budki dla ptaków. Teren będzie otwarty po dopięciu formalności przez miasto.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie was witamy. Tu Kirowski.
6: Tu Pawełek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.

0: I Love It od Ikony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiocik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można po tym pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello. Radio
4: SK. Reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
0: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiem,
1: Pawełku.
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30, zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite, nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: A pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
3: Siemka, dokończam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
2: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
4: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
2: Po skarpetce.
1: Po paczce skarpetek, Pawełku.
2: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Noc, pas startowy i golf, jakiego jeszcze nie było. Już 9 maja Port Lotniczy Ławica zaprasza na PKO Bank Polski Night Longest Drive Poznań Airport. Świecące piłki, najdalsze uderzenia i świetlne trajektorie widoczne z górki spoterskiej. Spektakularny finał od 21.30.

0: Do północy. Prowadzenie Jacek Person. Skrzydeł imprezie dodaje Red Bull. O muzykę zadba DJ Hammer Kot. Dla publiczności bezpłatny parking przy Górce Spoterskiej. Wjazd od ulicy Bukowskiej. 9 maja w Poznań Airport. Zapraszamy.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: SK Poznań.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robi? My tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, media ekspert.

0: na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
3: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
6: Halo, cześć, Ula.

0: celu mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę, naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn? Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na Matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na Matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino. Nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: Reklama. Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Grunwald Między Drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald Między Drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
3: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
2: Dołączasz?
4: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Poznań na czasie.
14: Paweł Adamczewski, ja dla Was sprawdzam, co ciekawego możecie robić w Poznaniu. Jeżeli nie macie planów na 9 maja, to na poznańskiej ławicy na lotnisku odbędzie się Night Longest Drive, czyli golf, ale nocą i na pasie startowym. Start o 21:00 w programie konkurs najdłuższego uderzenia z użyciem świecących piłek. Dla widzów wstęp na event jest darmowy, możecie go oglądać na górce spoterskiej. My też tam będziemy ze skową ekipą.
15: Muzyką się żyje.
16: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy. Jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
17: Nie czułam, że ja muszę

0: wspaniałych projektach, więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert DB.

Krzysztof Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuję się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: pięknie brzmi. Oscar Metcalf i Sweet Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i Dwa Dni.
1: To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: No, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I bo... Yes.

Rihanna i Disturbia. A Disturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do

uczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do

Pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Radio SK. Bilety na matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już nie ma.

Blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Poznań na czasie.
11: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co ciekawego możecie robić w Poznaniu. Jeżeli już tęsknicie za majówką, to nic straconego. 10 maja na osiedlu Piastowskim odbędzie się majówka na Piastowskim. Plenerowe wydarzenie w godzinach od 15 do 19 na boisku przy 14 Liceum Ogólnokształcącym. Pojawią się dmuchańce, strefa malucha, pokazy baniek mydlanych, koncerty na żywo, a do tego oczywiście grill i słodkości. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku, a wstęp jest wolny.

0: Radio SK. SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych.

0: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych.

0: Szła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia w lesie odnaleziono ciało dziewczynki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że targnęła się na życie. Pikietowali pod Komendą Wojewódzką i złożyli znicze na Mickiewicza. Anarchiści z grupy Rozbrat protestowali przeciwko brutalności policji i domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy. To po poniedziałkowej interwencji na Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego wobec awanturującego się świadka, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy potrzebującej osobie. Mężczyzna zmarł. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Poznań Jutra to nowe stowarzyszenie Mariusza Wiśniewskiego, a w nim, poza prezesem w osobie byłego wiceprezydenta, m.in. radni Monika Danelska, Tomasz Stachowiak i Artur Gumny. Stowarzyszenie, jak czytamy, ma integrować i wzmacniać wspólnotę samorządową, wspierać rozwój województwa i stać na straży legalności działań władz lokalnych. Oficjalna inauguracja stowarzyszenia w najbliższy weekend. Roczny limit wyczerpany w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
1: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę, to co mamy z tym robić?
2: Powinny odbierać, no, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
3: To jest nie halo, nie?
0: Mówili mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
4: No, mamy podpisane porozumienie międzygminne z gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn. Te limity tam już wstrzymaliśmy wcześniej, bo około lutego, marca. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że no, przepisy nam nie pozwalają na to, żeby zbierać to w sposób nieograniczony. Prace nad zmianą ustawy, która o tym decyduje, trwają już no, od 2021 roku. Jest to związane z tym, że gdy gmina prowadzi takiego przoka bezpośrednio, niestety obowiązuje nas limit w wysokości 10 ton, no i nie możemy tego przekroczyć. W tej chwili już od ubiegłego roku prowadzimy procedury zwiększenia tego limitu, no ale to są bardzo czasochłonne procedury i niestety myśleliśmy, że ten taki pik związany z tekstyliami to będzie taki ubiegłoroczny problem związany z tym, że tam dość mocna była kampania i medialna i tak dalej, że to będzie jednorazowy taki rzut związany z tekstyliami, natomiast okazuje się, że społeczeństwo jest na tyle bogate, że ma jeszcze do wygrzebania dużo więcej odpadów tekstylnych, przy czym też przypominam mieszkańcom, że to wygląda w ten sposób, że nie każda odzież nadaje się do oddania w ramach tekstyliów, tak? Bo jeżeli jest to odzież brudna, jeżeli jest to odzież zniszczona, to ona powinna być oddana w ramach odpadów resztkowych, tak zwanych zmieszanych. Cały system zbiórki odpadów tekstylnych jest niewłaściwie zrobiony, niewłaściwie opracowany. Zostało to wrzucone tak na nasze parki, mówię nasze, jako samorządu gminnych. Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji. Także to no, nieprzemyślany pomysł. Dopuszczamy takie zbiórki w ramach takich pojemników przez organizacje pozarządowe czy jakieś firmy, które się w tym specjalizują. Tutaj też mała odpowiedzialność jest osób, które oddają te odpady, bo bardzo często bywa tak, że tam robi się śmietnik dookoła takiego pojemnika i mieliśmy już taką sytuację, gdzie organizacja pozarządowa po prostu wycofała się z terenu Swarzędza z uwagi na to, że tam robił się bałagan. Wszyscy mieli pretensje do tej firmy, do burmistrza o to, że jest bałagan, no ale to ani firma, ani burmistrz tam tych odpadów nie przynieśli, tak?
0: Mówił zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów dwa razy w roku. Około 50% uczniów wskazuje na zmęczenie i rozdrażnienie, a 15% miało myśli samobójcze. To wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w Tarnowie Podgórnym. 1/4 uczniów korzystała z pomocy psychologa szkolnego i pedagoga.
5: Gmina Tarnowo Podgórne już od lat takie badania prowadzi i to bardzo dobrze, bo nie wystarczy zbić termometru, żeby zbić gorączkę. Kacper Nowicki, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Problem oczywiście występuje w całej Polsce. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że w Tarnowie Podgórnym te wyniki mogą być nieco lepsze niż w średniej krajowej. Także dlatego, że jeżeli gmina faktycznie nawet o to dba i wie, jaka jest sytuacja, no to najpewniej też inwestuje w rozwiązanie tego problemu. Więc bardzo dobrze, że Tarnowo Podgórne to bada. Jednocześnie absolutnie nie dziwią mnie wyniki tego badania. To, że mamy kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, wiemy od lat. Wiemy

0: od lat, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach publicznych jest niedoinwestowana. Wiemy także, że szkoły nie mają takiego systemowego podejścia do problemu, tylko zazwyczaj mają na przykład jednego psychologa na kilkaset dzieciaków w szkole. No i oczywiste jest to, że nie będą w stanie wszystkich tych problemów rozwiązywać. Jednocześnie mamy po prostu niespokojne czasy, tak? Osoby, które dzisiaj piszą matury, wchodziły w system edukacji średniej, kiedy trwała pandemia, mają za sobą bardzo dużo różnych ciężkich doświadczeń, nawet nie tylko politycznych, ale po prostu społecznych, a coraz częściej też mają nawet takie problemy wynikające spoza szkoły, chociażby z życia prywatnego, rodzinnego, które nie zawsze nastraja młodych ludzi do jakiegoś spokojnego przeżywania tego dzieciństwa.
1: No ale czasy niespokojne już bywały. Co jest innego tym razem?
0: Myślę, że po prostu zaczęliśmy to badać i to nie jest tak, że kiedyś nie było problemu ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi, tylko po prostu nikogo to nie interesowało i tego nie sprawdzaliśmy, tak? Przecież jeżeli spytamy naszych rodziców, naszych dziadków, czy wszystko w ich dzieciństwie było takie idealne i czy nie było żadnych problemów, no to oczywiście, że o tych problemach usłyszymy, tylko że wtedy nikt się tym po prostu nie zajmował. I wydaje mi się, że to, co musimy zrobić, to po prostu jeszcze więcej badać to zjawisko, weryfikować, jak możemy tym dzieciakom pomagać i przede wszystkim zwiększać systemową pomoc. Od tego ma być pomoc psychologiczno-pedagogiczna, żeby była dostępna i powszechna, a nie żeby była na przykład 1/4 etatu na całą szkołę. Niestety w wielu szkołach wciąż psychologowie i pedagogowie nie cieszą się zaufaniem młodych ludzi. To są też bardzo często osoby, które na przykład uczą jakiegoś innego przedmiotu, albo które po prostu na przykład z uwagi na swoją praktykę nie cieszą się zaufaniem młodych ludzi. Bardzo często też młodzi ludzie wolą iść na wizytę prywatną, niż na przykład iść do osoby, która w szkole pracuje, która też zna to całe środowisko i której właśnie mogą na przykład nie ufać. I z tego powodu często młodzi ludzie mogą wybierać tą pomoc prywatną, podczas gdy nawet w szkole ona może funkcjonować.
2: Inne przyczyny samopoczucia młodzieży wskazuje psycholog Natasza Chmielewska.
3: Żyjemy dużo szybciej, jesteśmy pod bardzo dużą presją z racji też rozwoju technologicznego i łatwego dostępu chociażby do social mediów. Rzadko kto teraz nie ma tam konta i w związku z tym rzadko kto nie podlega też tak prostym mechanizmom porównań społecznych. I to nie jest tak, że porównań społecznych kiedyś nie było, a teraz są, tylko nigdy nie było tak łatwo porównać się z innymi osobami i można to zrobić za pomocą dosłownie kilkusekundowego, kilkuminutowego scrollowania. Zdecydowanie pogarszając sobie często samopoczucie. Myślę, że to jest główny problem, czyli wszechobecna presja spełniania pewnych oczekiwań, porównywania się do innych, oczywiście na własną niekorzyść. Też myślę, że ta kwestia, którą wskazali sami młodzi ludzie, pytani, respondenci, że najczęściej wymienianym powodem jest nieumiejętność rozmowy na temat emocji. Wynika to z tego, że faktycznie świat z tego świata rzeczywistego przeniósł się do świata online, gdzie zupełnie inaczej się komunikujemy, gdzie to słowo pisane jest właściwie takim niepełnym komunikatem, oderwanym często z kontekstu, pozbawionym właśnie tej dozy komunikatu niewerbalnego. I myślę, że w ogóle jako społeczeństwo niestety mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne i właśnie wynika to po prostu z braku treningu. Jeżeli te relacje offline są teraz mniej pożądane i są zastępowane przez relacje online, no to naturalne jest to, że nie mamy przestrzeni do tego, żeby ćwiczyć różnego rodzaju zachowania, żeby być sprawni komunikacyjnie, żeby być wrażliwymi na no właśnie te sygnały pozawerbalne, które wysyłają inne osoby. Ale też myślę, że globalnie też mierzymy się od czasów pandemii z pewnością ze wzrostem lęku społecznego, ponieważ właśnie dużo aktywności tych offline zostało wypartych przez no właśnie aktywności online, co sprawia, że często nawet towarzysko umawiamy się na spotkania online, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia. Też można mówić tutaj o tym, że nie jesteśmy edukowani w tym zakresie. Jakby osobiście bardzo żałuję, że nie ma zajęć dotyczących poprawnej komunikacji, na przykład w szkole podstawowej czy w szkole średniej, czyli wtedy, kiedy faktycznie te wzorce komunikacyjne gdzieś u nas się kształtują. I z pewnością kilka wskazówek, tak zajęć w tym temacie mogłoby pomóc po prostu wyrażać siebie w taki asertywny sposób, jednocześnie nieuległy, ale też nieagresywny, ponieważ gdzieś ta poprawna komunikacja to komunikacja, która pozwala być autentycznym, nie naruszając granic innych ludzi. To jest bardzo ważny punkt. To jest bardzo ważne, żeby rodzic miał świadomość tego, że sam jest wzorem dla swojego dziecka i to może brzmi górnolotnie, ale oparte jest to o bardzo pierwotny i bardzo prosty mechanizm taki neurobiologiczny, którym jest modelowanie, które opisuje sposób uczenia się człowieka poprzez naśladownictwo. Jest to

mimowolne, czyli niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, po prostu uczymy się od osób ze swojego otoczenia, szczególnie w tym sensytywnym okresie dzieciństwa, różnych wzorców, zachowania, reagowania, rozumienia rzeczywistości, tworzenia przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi. I to jest ta odpowiedzialność, z której każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę. Musi wiedzieć, że sam modeluje zachowania swojego dziecka, dlatego tak ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, w jaki sposób my się komunikujemy, nie tylko z dzieckiem, ale ze swoim partnerem, partnerką, z ludźmi ze swojego otoczenia, ponieważ dzieci przysłuchują się temu i z pewnością będą to naśladować. Bardzo ważne jest też takie rozmawianie wprost o emocjach, nazywanie ich, pytanie siebie o to, co czuję, jak się czuję, czy mogę ci w czymś

pewnością będą to naśladować. Bardzo ważne jest też takie rozmawianie wprost o emocjach, nazywanie ich, pytanie siebie o to, co czuję, jak się czuję, czy mogę Ci w czymś

0: na to, że możemy rozmawiać o emocjach, możemy się do nich przyznawać, możemy je odczuwać i możemy coś zrobić, żeby sobie z nimi poradzić wtedy, kiedy są dla nas niewygodne.
1: Tarnowo Podgórne oferuje zwrot części lub całości kosztów konsultacji psychologicznej dla młodych ludzi z gminy. A teraz u mnie złe informacje dla pasażerów korzystających z poznańskiej Ławicy. Z rozkładu znikają popularne połączenia. Ryanair tylko do końca października utrzyma loty do Salonik. Przewoźnik likwiduje tam swoją bazę operacyjną przez rosnące koszty lotniskowe. Od listopada z Poznania do Grecji już nie polecimy. Problemy czekają też na trasie do Kopenhagi. Linie SAS, walcząc z wysokimi cenami paliwa, anulują w maju setki rejsów. W Poznaniu liczba lotów do stolicy Danii spadnie z 47 do 40. Podobne cięcia dotkną też pasażerów z Gdańska, Wrocławia i Krakowa. Jeśli planujecie majowe podróże, koniecznie sprawdźcie status swoich rezerwacji. Biegną dla tych, którzy nie mogą. Wings for Life w niedzielę ponownie zawita do Poznania. To charytatywna impreza, podczas której zbierane są pieniądze na leczenie urazów rdzenia kręgowego. Impreza jest nietypowa, ponieważ to meta goni biegaczy, ale jak pozostałe tego typu imprezy, wiąże się też z utrudnieniami dla mieszkańców, o czym teraz więcej Ari Habir.
2: Bieg zaczyna się o 13 na MTP i po pędli w centrum kieruje się na zachód miasta, dlatego w niedzielę między 12 a 14 pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się zmian. Część linii autobusowych w mieście pojedzie inaczej. Zmiany dotkną także linii podmiejskich. Trasa zawodów przebiega przez m.in. Skurzewo, Dąbrowę czy Tarnowo Podgórne. Na niej zaplanowane są śluzy, przez które będzie można przejechać, ale tylko wtedy, gdy nikt nie biegnie. Zmieni się dojazd do lotniska Ławica. Jedynym połączeniem będzie pestka do Alei Solidarności, a następnie przesiadka w linię 148 lub 159.
1: W Poznaniu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicach Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Roosevelta, Niepodległości, Kutrzeby, Garbarach czy Przybyszewskiego. To przypominam w niedzielę.
3: SK Poznań.
1: A na koniec ode mnie polecajki weekendowe. Poznań i okolice zamienią się w wielki ogród pełen zapachów i kolorów. W Palmierni Poznańskiej w piątek o 11 ruszy 25. wystawa tulipanów, gdzie obok rzadkich gatunków kwiatów pojawią się specjalne kompozycje florystyczne. Z kolei w Kórniku od soboty rządzić będą bzy. Tamtejsze arboretum otwiera kolekcję lilaków w ramach dedykowanych im dni. Dla chętnych przygotowano spacery z przewodnikiem, które w sobotę ruszą o 14, a w niedzielę w samo południe start spod Kórnickiego Zamku. Są też dwa wydarzenia, na których będzie eskowa ekipa. Pierwsze to festyn klasyków Volkswagena, który odbędzie się w sobotę przy ulicy Krańcowej. Wieczorem natomiast spotkacie nas na poznańskim lotnisku. Zamieni się ono w wielkie oświetlone pole golfowe. Uwierzcie, sam jestem ciekaw, co tam się będzie działo, a więcej o tych dwóch wydarzeniach przeczytacie na poznańsk.pl.
4: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
3: SK Music News.
4: Cześć, Armin.

0: życie widzieć, to ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten open air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilet.

0: niestety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze, trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle, i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in.

0: kartę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: Kto którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: SK Poznań News.
6: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tzw. kapitał żelazny.
7: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
8: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe.

0: finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
1: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
2: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często skorzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym, czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie, istotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl, /kapital/żelazny, tylko bez polskich znaków.
1: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy, ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
0: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Także zainteresowanie jest. Ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu. Podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie,

0: poczucie tych korzyści, też dla siebie, tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny, to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja, spotykając się też z rektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast, żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
2: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego. No, studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za trzy lata kolejną, potem czwartą, piątą i tak dalej. Czyli tak naprawdę, powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać, i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu. Dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej, to mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
0: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma, wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy, do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
3: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEP Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łojewski.

0: niczego dzisiaj nie szkoda.
1: ESK Poznań.
2: Oh, mami, yeah. Bułka z masłem, francuskie śniadania. Smakowa.

0: Autopromocja.
1: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
0: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.

szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.